0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, punktualnie w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii witają Państwa przedostatnią niedzielę maja Bożena Szelest
4: i Katarzyna Masłowska. W dzisiejszej audycji zaprosimy Państwa do świata wyjątkowych smaków, aromatów i cukierniczej pasji. Naszym gościem będzie Paweł Warszczuk, mistrz cukiernictwa oraz właściciel sieci cukierni 15 Minuten, doskonale znanej Polonii i mieszkańcom Wiednia z wyśmienitych pączków, deserów i tradycyjnych wypieków.
3: Porozmawiamy o tym, jak wygląda droga do sukcesu w branży cukierniczej. Skąd nasz gość bierze inspirację do swoich słodkich kompozycji oraz jak udało mu się stworzyć markę, która stała się rozpoznawalna nie tylko wśród Polaków mieszkających w Austrii.
4: Przypominamy, że nasze audycje można odsłuchiwać również poza anteną. Zachęcamy Państwa do śledzenia profilu Polskiego Radia w Górnej Austrii na Facebooku. Jesteśmy także obecni na stronie internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii w zakładce Polskiego Radia. Serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszamy również do aktywnego współtworzenia naszego programu. Swoje pomysły, sugestie oraz życzenia dla solenizantów możecie przesyłać na adres e-mail radio@poloniaoberösterreich.com. Czekamy na Wasze wiadomości.
4: Dziś obchodzimy zesłanie Ducha Świętego, czyli tak zwane Zielone Świątki.
3: 24 maja to także Europejski Dzień Parków Narodowych. Święto przypominające o potrzebie ochrony przyrody i piękna otaczającego nas świata.
4: Przysłowie dnia. Gdy w Zuzannę burzę, jesienią pełne podwórze.
3: Cytat dnia. Doskonale pasuje do naszego dzisiejszego gościa i jego pasji. Jest to słynna kwestia z filmu Forrest Gump. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi.
4: Imieniny obchodzą dziś Dagmara, Dawid, Franciszek, Joanna, Zuzanna, Jan, Wincent, Estera oraz Milena. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości i spełnienia marzeń. To właśnie Wam dedykujemy pierwszą piosenkę dzisiejszej audycji. Zapraszamy do wysłuchania.

0: Znajdujemy się dzisiaj w cukierni 15 Süße Minuten w czwartej dzielnicy Wiednia pod adresem Weyringergasse 21. Spotykamy się tutaj z właścicielem lokalu i mistrzem cukiernictwa Pawłem Warszczukiem. Pawle, dziękujemy Ci bardzo za spotkanie z Polskim Radiem w Górnej Austrii.
1: Witam serdecznie, dziękuję za odwiedziny. Cieszę się bardzo, że przyjechały do mnie.
2: Oczywiście z mojej strony, Pawle, po naszej długiej znajomości czas wrócić do naszych dawnych wspomnień. Paweł, witamy Cię serdecznie w imieniu Polskiego Radia w Górnej Austrii. Zadam Ci pierwsze pytanie. Jak zaczęła się Twoja historia cukierni 15 Süße Minuten w Wiedniu?
1: Zaczęło się w ten sposób, że przyjechałem do Austrii, do Wiednia. Zacząłem w domu piec torty, ciasta. Poznałem kolegę, który widział, smakował i zdecydowaliśmy się, że otworzymy piekarnię.
0: Skąd wziął się pomysł na taką właśnie nazwę 15 Süße Minuten?
1: Tak, na początku pierwszy rok była inna nazwa, gofry. Myśleliśmy o produkcji robienia gofrów, ale niestety to nie szło tak zbytnio dobrze, ale bardzo dobrze sprzedawały się, bardzo dużo ludzi przychodziło na śniadania. Mieliśmy tylko 8 miejsc siedzących w środku i nawet klienci czekali na miejsca siedzące, więc podjęliśmy decyzję, żeby zmienić nazwę na 15 słodkich minut, czyli że kawa, szybkie śniadanie, ciastko, torcik, serniczek, zjeść i zwolnić miejsce dla innych klientów.
0: Twoja piekarnia, cukiernia mieści się tutaj w czwartym Bezyrchu od 14 lat, ale tak naprawdę już od dawna ten lokal jest pomieszczeniem przeznaczonym na piekarnię. Proszę, opowiedz nam coś więcej na ten temat.
1: Tak, po otwarciu, przejęciu piekarni tej przyszedł po 2-3 latach klient, odwiedził nas z albumem, gdzie nam pokazał datę i zdjęcie stare piekarni. To było z roku 1893. Tak więc tutaj ta piekarnia istnieje od 133 lat.
2: Na pewno cieszysz się, że historia teraźniejszej twojej cukierni tak historycznie łączy dalej temat słodyczy.
1: Tak, bardzo mnie to cieszy, że nie poszło to na zmarnowanie, że cały czas w tym samym miejscu jest piekarnia, cukiernia.
2: Takie historie zdarzają się bardzo rzadko. Ktoś bierze jakiś lokal, obejmuje, ale do takich historii nie każdy dochodzi, więc z naszej strony ogromne gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.

0: Powiedz nam, jakie szkoły należy ukończyć, żeby zostać mistrzem cukiernictwa i czy kształciłeś się w Polsce czy w Austrii?
1: Szkołę trzeba skończyć przede wszystkim cielatniczą, zawodową, kursy i następnie po 5 latach pracy w zawodzie robi się kurs, egzamin mistrzowski.
2: Pączki stały się już wręcz legendą wśród Polaków w Wiedniu. Jaki jest sekret ich smaku?
1: W naszych pączkach jest przede wszystkim smak ciasta, które musi być napulchnione, i marmolada. Przede wszystkim marmolada musi być odpowiednia. Takie nasze polskie to oczywiście są z różą, Austriacy, Wiedeńczycy z morelą przeważnie. Ale już przekonałem Wiedeńczyków do pączków naszych tradycyjnych polskich.
0: Paweł, powiedz, co odróżnia cukiernię 15 Süße Minuten od innych? Konkurencja w Wiedniu przecież jest ogromna, choćby Aida, gigant na tym rynku. Dlaczego klienci przychodzą jednak tutaj do was?
1: Nasza cukiernia odróżnia się od innych przede wszystkim tym, że robimy praktycznie wszystko ręcznie, nie maszynowo. Oczywiście mamy miksery, maszyny, ale nie jest na dużą skalę produkcji, więc nie są mrożone tak jak mają inne cukiernie.
0: Czyli można to nazwać tak, że wy po prostu robicie to od ręki i natychmiastowo do sprzedaży, nie jest mrożone, jest po prostu zrobione ręcznie.
1: Dokładnie w ten sposób.
3: A gdy patrzę tak...

0: Na pewno klienci doceniają świeżość tych pączków i wszystkich wypieków. Czy receptury są bardziej polskie, austriackie, czy to własna mieszanka inspiracji?
1: Receptury są mieszane. Część oczywiście czasu na pączki jest polską starą recepturą. Większość jest receptur polskich, ale i również mamy austriackie receptury. Tak jak na przykład plunta, półfrancuskie ciasta, polskie to są serniki, pączki, ciasto na pączki i czekoladowe ciasto.
2: Paweł, a jakie nadzienie do pączków cieszy się największą popularnością?
1: Między Polakami najbardziej cieszą się pączki z marmoladą różaną. Przy Wiedeńczykach oczywiście z morelą, ale postarałem się, żeby przekonać Austriaków do pączków z różą i udało się. Obydwa smaki najbardziej się cieszą tym.
0: Czy Wiedeńczycy mają inne gusta cukiernicze niż Polacy? Nie chodzi tylko o pączki, ale też innego rodzaju wypieki?
1: Oczywiście, ale nie zawsze. Zależy od klienta. Polubili nasze polskie ciasta, ale i również chcą swoje tradycyjne. Staramy się piec sprzedawać.
2: Paweł, a jak wygląda dzień pracy cukiernika przed Tłustym Czwartkiem? Bo tu na pewno macie sporo pracy.
1: Tak, dzień, nawet można powiedzieć dwa dni przed Tłustym Czwartkiem. To jest naprawdę jest dużo pracy. Marmoladę trzeba wymieszać, żeby była miękka. Lukier trzeba przygotować w cukru pudru, wymieszać. Produkcję przygotować na naprawdę duży ruch.

0: Ile pączków potraficie sprzedać w jeden naprawdę intensywny dzień, jak właśnie tak na przykład w tłusty czwartek?
1: Oj, ciężko jest liczyć, ale w tym roku żeśmy następny rekord pobili, było 8 tysięcy w jeden dzień. Na wszystkie zamówienia do rozwożenia pękło 8 tysięcy.
2: Powiedz, co było największym wyzwaniem w prowadzeniu cukierni tutaj w Wiedniu?
1: Największym wyzwaniem był sam początek, pierwszy rok, półtora roku można tak powiedzieć, bo Austriacy, Wiedeńczycy nie znali naszych polskich produktów, ciast. Musiałem bardzo długo ich przekonywać, aby spróbowali, bo na początku nie chcieli próbować, tylko swoje tradycyjne ciasta, półfrancuskie kolacze. W końcu zdecydowali się raz, drugi raz i teraz cały czas przychodzą po nasze pączki, przede wszystkim ciasta.
2: Ja tutaj chwilę dzisiaj spędziłam czasu, za czym zaczęliśmy nasze wywiady i z tego co widzę, to naprawdę sporo gości wchodzących było tutaj właśnie Austriaków.
1: Tak, oczywiście, ale i przede wszystkim też sporo przychodzi Polaków. Nawet mogę powiedzieć, że 1/4 ze stałych klientów to są Polacy.
0: Jakie słodkości poza pączkami są twoim osobistym powodem do dumy?
1: Do dumy. Serniki i czekoladowe ciasta. Serniki to jest polska stara receptura, bo my przede wszystkim pracujemy nad starymi recepturami polskimi. Czekoladowe ciasta to też bardzo ładnie nam się sprzedają z belgijską czekoladą. Serników mamy około 4 rodzaje smaków, które są owocowe. I oczywiście sernik z makiem. Makowiec wprowadziłem od kilku lat, makowiec krakowski. Też bardzo zachwyceni są klienci.
2: Czy w cukiernictwie bardziej liczy się talent czy lata praktyki twoim zdaniem?
1: Szczerze mówiąc, obydwa. Czyli talent musi być przede wszystkim do dekoracji tortów, do smaku tortów, żeby wyczuć smak. I oczywiście lata praktyki, bo z każdym rokiem poznaje się coś nowego.

0: Jakie trendy w cukiernictwie są dziś najbardziej widoczne? Jak zmieniła się przez te lata, odkąd ty prowadzisz cukiernię, branża cukiernicza?
1: U mnie się nic nie zmieniło, bo my robimy ręcznie, tak jak mówiłem wcześniej, nie maszynowo, także maszyny same robiły, tylko ręcznie.
2: A powiedz, ilu pracowników zatrudniasz?
1: Zatrudniamy 4 piekarzy, cukierników.
2: A czy ty sam też wykonujesz cokolwiek? Czy ty pomagasz w pieczeniu?
1: Tak, jeśli potrzeba, to przychodzę i pomagam, jak jest naprawdę dużo pracy, pomogę im.
2: Cukier robi się obecnie niepopularny. Firmy coraz częściej oferują produkty bez cukru albo bezglutenowe. Jak branża cukiernicza podąża za tym trendem? Czy też macie w swojej ofercie specjalne słodycze dla osób, które przestrzegają specjalnych diet? Czy robicie jakieś dietetyczne, specjalne wypieki?
1: To jest prawda, że coraz mniej ludzi bardzo słodkich rzeczy chce, ale staramy się jak najmniej cukru używać. Nasze serniki są mało słodkie. Mamy jeden rodzaj sernika, ale to przede wszystkim na zamówienie z cukrem trzcinowym.
0: A czy oprócz tego jakieś inne substancje słodzące też można stosować w cukiernictwie? Czy inne firmy stosują? Czy wy stosujecie? Na przykład stevia kiedyś była bardzo popularna, może wciąż jest. Czy takie rzeczy się stosuje w cukiernictwie?
1: My nie stosujemy tego. Ewentualnie też tylko słodzik.
0: Co doradziłbyś młodym osobom, które chciałyby kształcić się w zawodzie cukiernika? Czy jest warto? Czy ten zawód ma przyszłość?
1: Bardzo polecam ten zawód. Szczerze mówiąc, że wymierają osoby, które chcą się uczyć, ale z moich doświadczeń za kilka lat będzie brakowało cukierników. I naprawdę ma przyszłość, bo są zapotrzebowanie na cukiernika, na piekarza.
0: To jak chciałbyś zachęcić może młode osoby, które się wahają? Co byś powiedział młodym ludziom, żeby ich zachęcić do tego, żeby się po prostu kształciły w tym zawodzie? Jaki ten zawód ma korzyści dla młodych ludzi? Czy to trzeba mieć po prostu zamiłowanie do tego, pasję?
1: Jak ktoś ma zamiłowanie, pasję, to jak najbardziej polecam iść w tym kierunku.

0: Powiedz, jakie są twoje plany na przyszłość? Może otwarcie kolejnych cukierni?
1: Mamy tak w planie, ale to na przyszłość.
0: Bo tak ogólnie mówiąc, to oprócz tej cukierni tutaj, gdzie właśnie się znajdujemy, ty prowadzisz jeszcze mniejsze filiale. Tyle tylko, że mówiłeś, że właśnie one są na takim mniejszym stopniu organizacyjnym, jak tutaj ta filiala.
1: Tak, mamy te inne w 6 becyrku, w 9 becyrku. Są nasze produkty, ale nie wszystkie. Matka naszej firmy to jest właśnie w 4 becyrku na Weiligergasse 21. To jest matka, od 14 lat istnieje i się rozwija.
2: Ale oprócz tego masz jeszcze bistro. I czy w tym bistro jest troszeczkę inny jakiś asortyment? Czy coś innego tam jest podawane?
1: Tak, bistro ma trochę inny asortyment. Jest część naszych produktów, ale tam wprowadziliśmy inne rodzaje ciast.
2: Czyli też tylko słodycze, czy też jeszcze jakieś inne potrawy oprócz tego?
1: Są inne potrawy. Przede wszystkim tam jest na śniadania, na obiady. Bardzo dużo przychodzi turystów na śniadania, no i na kawę i coś słodkiego.
2: Mówisz obiady, to może tam są pierogi?
1: Tak, są pierogi również.
2: To czemu nie mówisz od razu? Na pewno wszystkich zachęci, tam wszyscy uwielbiają pierogi. Czy oprócz tego jeszcze jakieś polskie dania tam są serwowane?
1: Przede wszystkim pierogi. Czasami tam zupy, ale to już szef kuchni ustala menu.
3: Byliście głodni przez 40 minut, a pierogi są w zamrażarce.

0: Z jakiego twojego osiągnięcia, czy osiągnięcia tego biznesu, że tak można powiedzieć, jesteś szczególnie dumny?
1: Nie chcę się chwalić, ale powiem, że wygraliśmy rok temu w konkursie na najlepsze pączki w Austrii. Zajęliśmy pierwsze miejsce z 10 piekarń w Wiedniu.
0: To jest rzeczywiście wielki sukces, że polska piekarnia, polska cukiernia wygrała z cukierniami austriackimi. Czyli świadczy to o tym, że rzeczywiście fantastycznie trafiłeś w austriacki gust. Gratulujemy serdecznie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Na koniec naszej rozmowy powiedz jeszcze, czego możemy ci życzyć?
1: Wytrwałości, siły, zdrowia, a i żeby szło jeszcze lepiej jak do tej pory.
2: Paweł, to w takim razie w imieniu Polskiego Radia w Górnej Austrii i w imieniu nas dwie, mnie i Kasi, życzymy tobie i twojemu partnerowi tej cukierni wspaniałości, słodkości, właśnie wytrwałości i dalszy plan rozwijał się pomyślnie. Nie.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę dla Polskiego Radia w Górnej Austrii.
1: Dziękuję serdecznie Polskiemu Radiu w Górnej Austrii. Zapraszam wszystkich na pączki, na ciasta, na dobrą kawę.

0: Serwis informacyjny. Polskie Radio w Górnej Austrii zaprasza Polonię Austriacką w niedzielę 14 czerwca 2026 roku o godzinie 9 na trzeci bieg o Puchar Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Adres: BSFZ Südstadt, Lise Prokop Platz 1, 2344 Maria Enzensdorf koło Wiednia. W celu wyrównania sportowych szans na poszczególnych uczestników organizator wprowadza podział na kategorie wiekowe: od 13 do 16 lat, od 17 do 35 lat, od 36 do 50 lat, od 51 do 65 lat oraz powyżej 65 lat. O godzinie 9 nastąpi powitanie i rozpocznie się pierwszy bieg w najmłodszej grupie wiekowej. Opłata za obiad przy odbiorze numerów startowych. Zgłoszenia do 12 czerwca 2026 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego, a także potwierdzenie konsumpcji obiadu w cenie 17 euro za osobę. Więcej informacji: Julian Gaborek 0650 90 45 133 oraz e-mail radio@poloniaoberösterreich.com. Wstęp wolny. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.poloniaoberösterreich.com. Serdecznie zapraszamy.
1: Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii zaprasza na 16 zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii, które odbędą się w Linzu w dniu 20 czerwca 2026 roku na obiekcie sportowym Aske Steglinz, Dornacher Straße 27, 4040 Linz. Rozpoczęcie igrzysk nastąpi o godzinie 10.30, dekoracja medalistów 21 dyscyplin sportowych dla dzieci o godzinie 14. Uroczyste otwarcie zlotu polonijnego w Górnej Austrii, przemówienia zaproszonych gości i wręczenie Pucharu Górnej Austrii zwycięzcom 16 turnieju piłkarskiego o Puchar Górnej Austrii o godzinie 15. Następnie o godzinie 15.30 celem promowania bogactwa kultury naszego i innych krajów zapraszamy na występy kulturalne. Zespół taneczny Anima z Linzu, zespół folklorystyczny Mazurki z Wiednia, dziecięcy zespół Wizerunki Związku Ukraińskiego z Linzu. Więcej informacji na stronie https://poloniaoberösterreich.com. Julian Gaborek, telefon 0650 90 45 133, e-mail j.gaborek@poloniaoberösterreich.com. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy. Więcej informacji do podanych imprez znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii www.poloniaoberösterreich.com oraz na Facebooku Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii i Polskiego Radia w Górnej Austrii.

0: Dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mamy nadzieję, że rozmowa z Pawłem Warszczukiem osłodziła Państwu dzisiejsze popołudnie.
1: Już za tydzień zapraszamy na kolejne spotkanie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Audycję poprowadzą Sylwia Szpak i Nikita Zychowska.
0: Życzymy Państwu spokojnego i pogodnego niedzielnego popołudnia. Niech nie zabraknie dziś czasu na odpoczynek. Najlepiej przy filiżance kawy i dobrym cieście. Żegnają się z Państwem Katarzyna Masłowska
1: i Bożena Szelest. Do usłyszenia!

tak, jaki wstyd, bo ty się boisz myszy. Proszę państwa, 1965 rok, tak, tak, dawno temu, 61 lat temu wstecz, ale jak cudownie posłuchać. No i oczywiście ta zaczarowana młodość znowu wraca w myślach. Niektóre dźwięki naprawdę nie starzeją się nigdy, to tylko chyba wydaje się, że to my jesteśmy już innymi ludźmi, chociaż wracamy do tych wspaniałych, fajnych płyt. No tak, moi mili, majówka, kolejna majówka tutaj w naszym wspaniałym radiu. No i to taka okazja powiedzieć właśnie, że tutaj w Austrii, w przenośni oczywiście, mamy dwie niedziele razem. Mamy taki zapewniony raz moment w roku, no może dwa, bo są jeszcze święta na Wielkanoc, gdzie zawsze ten poniedziałek, zielone świątki, mamy tu święto. No i teraz właśnie w tym momencie tutaj tak świętujemy i właśnie napłynęła taka pierwsza fala w tym roku tych upałów. No, apogeum ma być dopiero w środę. Cieszmy się więc, cieszmy się, bo znowu później niedługo nas te ciepło chyba opuści. Zielone świątki, proszę państwa, zesłanie Ducha Świętego, który mieszka w każdym z nas, czy ktoś tego chce, czy nie chce, ale tematem przewodnim dzisiaj będzie raczej nie owoc Ducha Świętego, tylko chyba tego drugiego, bo przecież oprócz dobra mamy i hodujemy często w sobie dość intensywnie ducha zawiści, złości, zazdrości i jeszcze zdrada i zniewaga. Jakoś to wszystko dziwnie na Z. No jak będzie chwila, to spróbujemy sobie porozmawiać. Oczywiście zachęcam do bezpośredniego kontaktu tutaj ze mną w studio 0660 71 72 217. No wita się z państwem serdecznie w tą wspaniałą majówkę Janusz Usewicz. Tak, mamy 24 maja, można powiedzieć śmiało, tak jak stwierdziłem, niedziela pachnąca słońcem, proszę państwa. No i cóż, do końca wiosny zostało już nam naprawdę niedużo, niedużo dni, bo tylko 27 dni. Zacznie się niedługo już naprawdę te wspaniałe lato. No i tak w kalendarzu patrzę, spostrzegam te święta nietypowe, chociaż ostatnio tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, po co tam wspominać takie święta. No oczywiście to jest wszystko z przymrużeniem oka, dla jakiejś radości, dla rozrywki. No a czasami warto się właśnie zastanowić nad czymś, co na co dzień nie obchodzimy, a gdzieś tam w kalendarzu w tyłu schowane jest. No i tak jest dzisiaj, bo jest dzień teścia. Kto ma i teścia, warto do niego zadzwonić, nawet w takie słoneczko, zaprosić gdzieś na piwo. Nie na drinka, lepiej na piwo. No i tak, proszę państwa, dzień braci. Kto ma braci, to niech się trzyma braci, właśnie kamraci, braci. Mam nadzieję, że my wszyscy jesteśmy tutaj w Polskim Radiu jak jedna rodzina. No i także pozdrawiam wszystkich moich braci, którzy zasiadają zawsze przy radioodbiornikach, żeby mnie posłuchać. No ale też jest taki dziwny dzień i tutaj może mnie właśnie ktoś za to skrytykuje, dzień ślimaka, ale mam nadzieję, że nasza audycja nie będzie się dzisiaj ślimaczyć, że będzie pełna emocji i jakieś rozrywki. No i tak właśnie. No i przechodzimy teraz do imienin, proszę państwa, bo dzisiaj są wspaniałe, wspaniałe imieniny. Same panie, jak zauważyłem, to są same panie. Zuzanna, Joanna, Dagmara, Milena i Amalia. Także serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. I od razu mamy takie hasło czy przysłowie ludowe, gdy w Zuzannę burze, jesienią będą pełne podwórze. No i może dzisiaj ta burza nadejdzie, może nie, ale zostawmy to, bo już teraz składam życzenia dla tych wszystkich przemiłych naszych solenizantek. No i właśnie, proszę państwa, piosenkę przyszykowałem o Zuzannie, no bo to jak ostatnio zauważyłem, za 25 rok imię Zuzanna w Polsce na liście najpopularniejszych imion znajduje się na drugim miejscu. No właśnie, to już nie przelewki. Zuzanna, tak spojrzałem, czyli Lilia. Piękne imię. Warto się nad tym imieniem zatrzymać. Może na chwileczkę
po piosence, no bo to fajną mamy historię o Zuzannie w Piśmie Świętym, no i to się wpisuje w realia tego, co dzisiaj byśmy chcieli tutaj porozmawiać, właśnie fałszywe oskarżenia, zazdrość, zdrada i zagłada. No może przy takim słońcu takie tematy ktoś powie, to porusza, no ale warto choć właśnie w dniu dzisiejszym przy takim wspaniałym imieniu jak Zuzanna zatrzymać się może na chwilę. No dobrze, moi mili, numer telefonu jest to podany, przedstawiłem się, czyli teraz czas na piosenkę. No a zaśpiewa, no także już przebój dosyć znany, w oryginale to śpiewało Art Company, no a teraz zaśpiewa wspaniałym takim typowym głosem Michał Wiśniewski zespołu Ich Troje. Posłuchajmy, to jest specjalna dedykacja dla tych wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto, imieniny czy jakieś rocznice i jeszcze życzeń. Nie koniec, zaraz będą następne, a teraz już Ich Troje i Zuzanna.

życiu zostali fałszywie oskarżeni i chyba każdy z nas gdzieś nosi w sercu taką zadrę, że gdzieś niesprawiedliwie został oceniony lub oskarżony. No przypomnijmy sobie, proszę Państwa, to jest księga Daniela 19:21. Oto drzwi ogrodu są zamknięte i nikt nas nie widzi, my zaś pożądamy Ciebie, Zuzanno, toteż zgódź się obcować z nami, w przeciwnym razie zaświadczymy przeciw Tobie, że był z Tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta. No tak, proszę Państwa, fałszywie ktoś oskarżony, bo jakiś dwóch starców napaliło się, brzydko mówiąc, na młodą dziewczynę i cóż ona miała właśnie zrobić. Tak można zacząć jak każda jakaś baś dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami w Babilonie mieszkała piękna, młoda i pobożna kobieta, która miała na imię Zuzanna. Kto choć raz właśnie zapoznał się z tą biblijną historią o Zuzannie i dwóch tych lubieżnych starcach, na pewno odnalazł w tej opowieści cząstkę swojego codziennego, niesprawiedliwego życia. Ludzie i sytuacje losowo potrafią bardzo często swoją pochopną i złą oceną zniszczyć w nas, w środku, poczucie godności, uczciwości i sprawiedliwości, jakie nosimy w sobie poprzez wyniesione z domu normy etyczne i moralne. Historia biblijnej Zuzanny, jak się ma do współczesnego świata, który jest po brzegi takimi historiami kłamstwa i zazdrości, naszpikowany po brzegi, przed którym nam bardzo, no naprawdę nam bardzo czasami trudno się obronić i udowodnić swoją niewinność. Ile to filmów właśnie oglądamy tego typu amerykańskich, że ktoś został fałszywie oskarżony, no i musi uciekać, chować się. No w filmie amerykańskim na szczęście kończy się to zawsze szczęśliwie, że potrafi udowodnić i obnażyć tą właśnie hipokryzję, która czasami jest wysyłana w naszą stronę. Ile prawdy odnajdziemy w tej historii? Ile prawdy, patrząc na pychę ludzkiego egoizmu, która jest zdolna nawet wśród przyjaciół i rodzinie posunąć się do fałszywych ocen, aby tylko podporządkować sobie drugiego człowieka do swoich potrzeb i planów. Jedno małe kłamstwo, zazdrość, chęć dominacji nad drugim człowiekiem, jak tragicznie może się zakończyć. W takim dobrym, nieskażonym sercu lub duszy zadra się tworzy na lata. Na szczęście prawda i uczciwość w tej przypowieści zwycięża i często mam nadzieję, że w naszym życiu tak też się zdarza, ale zawsze to kosztuje wielkie zaufanie do Pana Boga i wytrwałość wprawdzie do końca zgodnie z własnym sumieniem. Nie niszczmy życia drugiego człowieka nawet niepozornymi kłamstwami. Naprawdę, dobro i zło nie zawsze są od razu widoczne, a gdy zawierzamy pierwszemu wrażeniu, możemy srogo się pomylić. Bo gdy nas nie stać na miłość, stać nas zawsze na zazdrość. Maria Dąbrowska, Noce i Dnie. To tak króciutko na wstępie, ale powiedziałem, mamy słoneczko, mamy wspaniały, wesoły dzień, także powracamy do szczególnych życzeń. A teraz naprawdę będą szczególne życzenia, gdzie popłyną do Polski, do województwa zachodniopomorskiego, do Trzebielewa, do cioci Heli, która właśnie obchodzi swoje wspaniałe święto i tutaj za pośrednictwem tego radia rodzina dyjaków, hamerników, Usewiczów, wszystkich, którzy tutaj przebywają w Austrii, pragniemy posłać do Ciebie, ciociu, wspaniałe, wspaniałe życzenia z okazji Twojego dzisiejszego święta, z okazji Twoich urodzin. Pragniemy życzyć mądrości, która pomoże Ci podejmować najlepsze decyzje w życiu, dużo siły, która pozwoli Tobie przetrwać trudne chwile i miłości, aby nieustannie Cię otaczała właśnie ze wszystkich stron świata. Ciociu, dotknęłaś tak wiele osób swoją dobrocią, mądrością, siłą i uczciwością, więc

Dziękujemy za wszelkie ciepło, jakie nam pokazałaś oraz życzymy Ci, aby każdy dzień był pełen uśmiechu i aby Twoje serce przepełnione spokojem. Życzy rodzina Usewicz, Dyjak i Hamernik, a ja od swojej strony, tak może prywatnie, ale chciałem podziękować za te wspaniałe zawsze placki ziemniaczane, gdzie miałem okazję je spożywać u Ciebie, ciociu, z Twoich wspaniałych, przepracowanych, ciężkich rękach. No i teraz piosenka Seweryn Krajewski, także sprzed lat, Zaufać snom, ale myślę, że te słowa właśnie odzwierciedlą to wszystko, co w Twoim sercu zawsze tkwi i niech tak zostanie na zawsze. Wszystkiego najlepszego.

odnaleźć się pośród 100 różnych dróg. Tak, to były specjalne życzenia, które popłynęły aż do Trzebielewa, do zachodniopomorskiego dla pani Heleny. Guzik z okazji wspaniałych, wspaniałych urodzin. Życzymy wszystkiego najlepszego, właśnie tak jak Seweryn Krajewski wyśpiewał, spełnienia snów, marzeń, no i wielkiej, wielkiej radości. Oby właśnie nigdy nas nie spotkał taki los jak Zuzannę, która została opisana w Piśmie Świętym. Oby właśnie nikt nas nigdy fałszywie nie oskarżył, chociaż to jest no nieuniknione, bo w ludzkich sercach właśnie istnieje jakaś zawiść, jakaś zagłada, jakaś zdrada i zazdrość. A skąd to się bierze? No bo tak jest, że czasami jak w małżeństwie niektórych zdarza się zdrada, no to przecież nie wzięła się od tak z nieba, nie spadła raptownie z dnia na dzień. No i tutaj taką mam scenkę właśnie opisaną takiej rozmowy w małżeństwie. I myślę, że może warto ją tutaj przytoczyć w dniu dzisiejszym właśnie, gdy mówimy o tym fałszywym oskarżeniu, o tej zdradzie, skąd to się bierze. Może naświetli nam to jakiś obraz naszego życia, czy tego, co nas może w życiu spotkać, czy może ktoś z naszych znajomych doświadczył tego typu scenki i możemy mu coś podpowiedzieć. No właśnie, to jest taka typowa rozmowa między mężem a żoną. Żona zaczyna: zdradziłeś mnie. On odpowiada: tak, jesteś taki sam jak wszyscy, tchórz, niewierny, kłamca. On odpowiada: może masz rację. Więc ona mówi: wynoś się, nie chcę cię więcej widzieć. On mówi: dobrze, ale pozwól mi powiedzieć jedną rzecz, a potem odejdę. Wiesz, moja praca nie odbywa się za biurkiem ani przed ekranem komputera. Codziennie wstaję o 3 nad ranem. Nie mam stałych godzin pracy. Nie mam prawdziwych przerw. To ciężkie i fizycznie, i psychicznie. Ona mu mówi: ja też ciężko pracuję. Też wracam wykończona, a jednak nigdy cię nie zdradziłam. On jej odpowiada: wiem i nie próbuję się usprawiedliwiać. Ona: to pośpiesz się, zabierz swoje rzeczy i wynoś się. On: wyjdę, tylko posłuchaj jeszcze przez chwilę. Kiedy wracałem do domu, pusty, zmęczony, wypalony, prawie połamany od dnia, i tak brałem prysznic, goliłem się, wyperfumowałem się dla ciebie. Zmuszałem się do uśmiechu dla ciebie, a ty często nawet tego nie zauważałaś. Wieczorami miałam nadzieję, że choć jeden moment będzie tylko dla nas, że przytulisz się, położysz głowę na moim ramieniu. Ale za każdym razem, gdy próbowałem się zbliżyć, odsuwałaś mnie. Jestem zmęczona, boli mnie głowa, bolą mnie nogi. Ja też byłem wyczerpany, ale potrzebowałem ciebie, twojej bliskości. Nie tylko fizycznie. Potrzebowałem twojej obecności, twojej uwagi, twojej czułości. A dni mijały, tygodnie mijały. Zniknęły gesty, zniknęły spojrzenia. Nawet zwykłe dobranoc zaczęło pojawiać się coraz rzadziej. I wtedy pojawiła się ona w pracy, w biurze. Tak, nie szukałem niczego, nie chciałem romansu. Ale ona mnie zobaczyła, słuchała, poświęciła mi czas. Ten czas, którego ty już mi nie dawałaś. Krok po kroku zacząłem się osuwać. A nawet w jej ramionach myślałem o tobie. Czułem się winny, smutny, ale gdzieś w głębi miałem już dość błagania o dotyk, o spojrzenie, o jedno dobre słowo. Tak, możesz nazwać mnie jak chcesz, kłamcą, oszustem, ale ja tak naprawdę chciałem tylko, żebyśmy znowu się odnaleźli. I o to prosiłem zbyt długo sam. Refleksja. No właśnie, tu musi być jakaś refleksja. Mężczyzno czy kobieto, nie czekajcie, aż będzie za późno. Miłość nie niszczy się wyłącznie przez kłótnie. Często niszczy ją cisza. Nie pozwólcie, żeby codzienność wymazała proste gesty. Związek trzeba pielęgnować każdego dnia. No tak, proszę Państwa, taka historia, gdzie może się przydarzyć każdemu z nas. Oby nie.

No tak, najważniejsze, że mnie trochę lubisz i myślę, że chyba także Państwo mnie trochę lubicie, no bo tutaj troszeczkę namieszałem, okazało się, namieszałem oczywiście w tym znaczeniu pozytywnym, bo tutaj przysyłają już SMS-y, zapytania, gdzie te wspaniałe placki ziemniaczane, kto tak dobrze gotuje, no i czasami tu jest Hela i Ela, troszkę zamieszania, bo to naprawdę nie Ela, tylko pani Hela, Helena Guzik dzisiaj obchodzi swoje święto i to z jej rąk naprawdę wychodzą takie wspaniałe placki. Jak ktoś byś kiedyś gdzieś tam zabłądził w zachodniopomorskim, proszę pytać o Trzebielewo. Naprawdę zobaczycie Państwo, jaka potrafi w Polsce być gościnność i jakie są wspaniałe placki. Zaśpiewało Miraż i Joko, tak jestem winny, właśnie premiera, winna. No winna, niewinna, najważniejsze, że życie toczy się dalej. Tak jest w małżeństwie, tak sobie tutaj trochę omawiamy. No ale teraz mam przykład drugiego małżeństwa, już takiego prawdziwego, znanego, proszę Państwa, z Hollywood. No i może króciutko, jak mi czas pozwoli, tutaj także podzielę się z Państwem tą historią. Otóż tak, zima 1987 rok. Liza Niemi zostawiła karteczkę na kuchennym blacie i po cichu wyszła z domu. Za jej plecami został Patrick Swayze, nowa supergwiazda Hollywood, idol milionów i mężczyzna, którego kochała od czasów nastoletnich. Byli wtedy małżeństwem od 12 lat i wszystko zaczęło się niestety rozpadać. Sława, niekończące się zdjęcia filmowe, imprezy, alkohol i stare wewnętrzne problemy powoli niszczyły to, co budowali razem przez lata. A przecież wszystko zaczęło się zupełnie inaczej. Poznali się jako nastolatkowie w Houston w szkole baletowej prowadzonej przez matkę Lizy. Patryk miał wtedy 17 lat, ambitny, energiczny i trochę buntowniczy. Liza miała 15, spokojna, opanowana i silniejsza niż mogło się wydawać. Uwierzyła w niego jeszcze zanim uwierzył w niego Hollywood. Pobrali się w 1975 roku, razem marzyli, tańczyli i budowali wspólne życie, kiedy świat jeszcze nie znał nazwiska Patricka Swayze. Potem pojawiło się Dirty Dancing i wszystko się zmieniło. Z dnia na dzień Patryk stał się jedną z największych gwiazd Ameryki. Sława przyniosła pieniądze, uwielbienie fanów i ogromny sukces, ale razem z nimi przyszły też presja, chaos i samotność. Liza próbowała do niego dotrzeć, ale nie można uratować człowieka, który sam nie chce wyciągnąć ręki. Zmęczona i ze złamanym sercem odeszła. Dla Patryka to był ogromny cios. Nie poddał się. Zaczął pisać do niej długie i szczere listy. Przepraszał, wspominał ich wspólne chwile. Pisał o tym, dlaczego ich miłość nadal ma znaczenie. I kilka tygodni później pojawił się w studiu baletowym, gdzie Liza prowadziła zajęcia. Z kwiatami, z bukietem w dłoniach. Zdenerwowany jak nastolatek przed pierwszą randką. I cicho powiedział, zrobię wszystko, absolutnie wszystko, żeby to naprawić. Liza nic nie odpowiedziała, po prostu objęła go. Tego wieczoru wróciła do domu. Właśnie wtedy zaczęło się prawdziwe uzdrawianie. Patryk przyznał się do problemu alkoholowego i rozpoczął leczenie. Liza została przy nim nie dlatego, że ból zniknął, ale dlatego, że po raz pierwszy od dawna zobaczyła, że on naprawdę walczy. Nie o karierę, nie o sławę, ale o nich. Lata i później ich historia znów odbiła się w sztuce. W 2003 roku Liza wyreżyserowała i współtworzyła film One Last Dance, historię dwojga tancerzy próbujących odbudować relacje po latach bólu i oddalenia. To było bardzo podobne do ich własnego życia. Ale w 2008 roku u Patricka Swayze zdiagnozowano raka czustki w czwartym stadium. Rokowania były dramatyczne. Liza została przy nim. Przez 20 miesięcy była nie tylko żoną, ale także jego opiekunką. Nie opuszczała go ani na chwilę. Była obok aż do samego końca. 14 września 2009 roku Patrick Swayze zmarł, trzymając Lizę za rękę. 34 lata małżeństwa. Przez sławę,
przez uzależnienie, przez rozstania, przez chorobę. To, co ich utrzymało razem, nie było perfekcją. Było codziennym wybieraniem siebie nawzajem. Świat pamięta Patryka jako Johnny Kessla z Dirty Dancing, charyzmatycznego aktora i legendarnego tancerza. Ale dla Lizy na zawsze pozostał chłopakiem ze szkoły, który mimo wszystkich błędów nigdy nie przestał wybierać właśnie jej. I być może właśnie tym jest prawdziwa miłość. Nie hollywoodzką bajką, ale uczuciem, które przetrwało prawdziwe życie. Bo prawdziwe życie to nie Hollywood, to nie bajka. I czasami trzeba w trudnej sytuacji powiedzieć tak, nawet w przeszkodzie, jakie stawia nam los, życie i choroba.

Powiedz tak, no właśnie, dzień ślimaka, nie ślamazur się dzisiaj, nie bądź ślimakiem. Powiedz tak, czy w jedną stronę, czy w drugą, na tym polega właśnie ta wspaniała miłość, wspólne życie. Dzisiaj są zielone świątki, zesłanie Ducha Świętego. No wiadomo, apostołowie zaczęli mówić w różnych językach. No a ja cenię ludzi, którzy mówią w trzech językach, prosto, szczerze, twarzą w twarz. Warto także posiąść takie języki, nie tylko obce, ale swojskie, żeby właśnie było wszystko jasne, a nie zazdrość, zdrada i zagłada. Najciekawsze jest słuchać czasami czyimś kłamstw, proszę Państwa, kiedy znasz już całą prawdę i widzisz, jak ktoś próbuje zrobić z ciebie wariata. No to jest smutne, ale tak, no patrzymy na swoje ciało, proszę Państwa, dbamy o swoje ciało, a właśnie jak spojrzeć w lustrze na swoją duszę, na swoje wnętrze, bo wszyscy to mamy razem ze mną na czele, że te same sytuacje, które my zadajemy kiedyś drugim, jeżeli one do nas wracają, to strasznie bolą, strasznie ranią, ale jeżeli my robimy takie same arcydzieła w stosunku do drugich, czasami nawet tego nie czując, nie wiedząc i nie zdając sobie właśnie sprawy, jak to może boleć. Żeby takie istniało lustro na świecie, tak jak możemy się przejrzeć w nim, jak wygląda nasze ciało, żeby można było zobaczyć, jak wygląda nasze wnętrze. No i właśnie taka refleksja krótka. Ty, który narzekasz na to, czego nie dostajesz, czy pomyślałeś, ile sam oddajesz? Ty, który cierpisz, czy pomyślałeś, ile cierpienia zadajesz innym? Ty, który oskarżasz innych o brak wiedzy, czy oceniłeś swoją własną? Ty, który potępiasz błędy, czy widzisz często swoje? Ty, który mówisz, że jesteś szczerym przyjacielem, czy jesteś szczery wobec siebie? Ty, który narzekasz na brak, czy widzisz, ilu już jest ludzi, którzy ile już masz? Ty, który krytykuje świat, czy zrobiłeś coś, by był lepszy? Ty, który marzysz o niebie, ile zrobiłeś, by zmniejszyć piekło wokół siebie? Ty, który mówisz, że jesteś skromny, czy naprawdę jesteś pokorny? Ty, który potępiasz zło, czy szerzysz dobro? Ty, który narzekasz na obojętność, czy sam okazujesz miłość? Ty, który boisz się biedy, czy dobrze korzystasz z tego, co masz? Ty, który boisz się ciemności, czy zapalasz światło? Ty, który czujesz się mały, czy próbujesz się rozwijać? Ty, który boisz się choroby, czy dbasz o zdrowie? Ty, który pragniesz zgody, czy zwalczasz konflikty? Autor nieznany, ale warto to zastosować może jako właśnie takie swoje lustro. Nie wiem, proszę Państwa, od tego są święta, od tego jest niedziela, od tego jest piękne nasze słońce, żebyśmy mogli potrafić mówić wszelkimi językami, a przede wszystkim językiem miłości, tak jak właśnie zaśpiewa grupa Papa Dance, gdzie śpiewa o najpiękniejszej dziewczynie, jaka jest wokół nas. No i myślę, że my dzisiaj także możemy dołączyć się do tej piosenki. Pośpiewajmy sobie może razem.

No tak, naj, naj, naj, proszę Państwa, piosenka wydaje się niby taka współczesna, ale no niestety też już trochę lat minęło, ponad 40 prywatki, dyskoteki, zabawy, wieczory spędzone ze znajomymi przy ognisku, kawiarnie z szafami grającymi, piękna muzyka, czy ktoś pamięta kawiarnie, gdzie były szafy gry? Grające. No chętnie bym do tego wrócił, no ale niestety czas leci do przodu. Musimy zająć się współczesnością tu i teraz, bo tak, bo żyć niestety trzeba. Oczywiście. Proszę Państwa, no tak, majówka, maj się rozkręca, cieplutko mamy na dworze. No i otóż tutaj wracamy teraz do Linca, do naszych miejscowych spraw, bo za tydzień, dokładnie za tydzień, Związek Polaków w Górnej Austrii zaprasza serdecznie, zaprasza na grilla polonijnego, który odbędzie się właśnie w niedzielę 31 maja o godzinie 12:30 przy Herc Jezu w Lincu, proszę Państwa. Tak czytam ogłoszenie tutaj na Facebooku. Można wejść i sobie to dokładnie przeczytać, zapisać. Dołącz do nas wspólnie do wspólnego grillowania. Czeka na Was pyszne jedzenie i serdeczna polska atmosfera. Związek Polaków w Górnej Austrii serdecznie zaprasza. No tutaj już się te kiełbaski smażą na obrazku. Wygląda to bardzo, bardzo apetycznie. No i myślę, że ta pogoda się utrzyma do końca tego tygodnia. Oby tak było, żeby naprawdę ten grill spełnił swoją rolę, aby tak się spotkać wspólnie przy stole, porozmawiać bez fałszywych oskarżeń, bez zawiści, tylko właśnie z pełną radością w tym słońcu majowym, wiosennym, żeby to właśnie zapromieniowało, żebyśmy potrafili mówić tym jednym wspaniałym językiem, jaki dostaliśmy dar języka miłości, gdzie w każdym to gdzieś tam u nas jest. Jeszcze raz powtarzam, zapraszam za tydzień na grill związkowy przy ogrodzie, w ogrodzie, na świeżym powietrzu, dużo miejsca, mam nadzieję, dużo apetycznego jedzenia. No i przy polskim piwie, co dostałem zapewnienie, chyba tak będzie, no nie chcę tutaj wybiegać przed orkiestrę, ale może tak będzie, a jak nie, to może przy lampce wina. No i jak już tam się tak apetycznie i miło zrobiło właśnie, to może teraz także, proszę Państwa, premiera z dużej płyty Wino zaśpiewa Masters. No i to będzie taka melodia troszeczkę latynoska, żeby właśnie naprawdę poczuć ten prawdziwy klimat, który dzisiaj jest za oknem, a mam nadzieję, że już za 27 dni zbliża się szybkim krokiem do nas prawdziwe lato. No i żeby znowu nie było jakichś teorii spiskowych, że planeta się pali. Po prostu przychodzi lato i jest ciepło i musi być ciepło. Tak jak jest zima, musi być zimno, tak i latem musi być ciepło. Ale już nie przeszkadzam, zamieniamy się w słuch, proszę Państwa, melodyczna piosenka Masters na takie fajne, majowe, niedzielne popołudnie, aby tak się troszeczkę w tym sercu radośnie zrobiło. Posłuchajmy Wino. Oczywiście nie propagujemy tutaj alkoholu, ale tak lampeczka zimnego wina czasami można sobie do obiadu, powtarzam, do obiadu wypić.

0: zaśniesz.
1: Ale się miło i wesoło zrobiło, już nawet zapach grilla chyba poczułem przy tej piosence. No a to może taka dedykacja na dzisiejszy dzień ślimaka dla tych panów, co czasami żona do niego mówi: ty ślimaku, zaproście dzisiaj swoje panie na wino, pokażcie, że jednak jakaś męska krew, a nie ślimacza, was tam płynie. No tak, to z przymrużeniem oka oczywiście. Wracamy znowu na tutaj lokalne podwórko, proszę państwa, bo oto w tym tygodniu w gazecie wyczytałem, że burmistrz Szerdingu wprowadza, nie wiem czy to już weszło, że opłaty za parkingi w mieście będą tylko przez smartfona albo przez kartę kredytową. No i w internecie zrobił się szum, jak to jest dyskryminacja osób starszych, to nie wszyscy mają smartfony i tak właśnie się zastanawiam dzisiaj, że tak jakoś nigdzie nie ma wpisane do konstytucji, że musimy mieć obowiązek posiadania WhatsAppa, smartfona czy w ogóle telefonu komórkowego, a wszędzie w instytucjach, nawet ostatnio będąc w Polsce bez i komórki, no byłoby o wiele trudniej i dłużej załatwić pewne sprawy. Świat się jakoś tak przyzwyczaił, że każdy to musi mieć, no ale przecież to nie jest nasz obowiązek, nie jest to nigdzie zapisane. No i właśnie zrobił się szum, że no ale starsze osoby mają wnuki, mają dzieci, przecież mogą im w tym dopomóc i pomóc. No tak, ale się okazuje, napisali także, że nie wszyscy posiadają wnuki. No i co później? No tak samo jest, proszę państwa, jak jest w Polsce z banknotem 500 zł, tu w Austrii jest z banknotami 500 euro i 200, że nie chcą w niektórych sklepach czy stacjach benzynowych przyjmować takich banknotów. Jest to jawne łamanie prawa, gdyż na tych banknotach pisze, że to jest obowiązujący banknot, który jest wprowadzony do obiegu, jest legalny i takich odmów nie ma prawa. Jest także, proszę państwa, ogłoszenie, będzie licytacja elektrycznych rowerów tutaj w Lińcu 29 maja w ratuszu, tam gdzie są rzeczy znalezione, tyle się tego nagromadziło, jest ponad 115 rowerów, gdzie stoi tam w ratuszu, zajmuje miejsce. No i otóż właśnie ogłoszono, że będzie przetarg na te rowery, od 50 euro zaczyna się. Kto by był chętny, 29 maja tutaj w Lińcu, w ratuszu, w piątek to będzie od 13 do 16 będzie można takie rowery sobie wylicytować. No i to wszystko było. Jeszcze tutaj narzekają na parkingi w Lińcu także, no ale myślę, że jakoś do tego przejdziemy. Tak, proszę państwa, dziękuję za dzisiejszą audycję, bardzo mi było miło z państwem tutaj się spotkać. No i na koniec także już piosenka taka majowa pod grilla Klaudia Zielińska, a gdyby, może się spotkamy za tydzień. Dziękuję.